awachimo ababa danzibie ashia yesu aba aboyasis etibiba binie okromfo etibiba